Drodzy słuchacze, zapraszam na cmentarz, zwłaszcza na cmentarze na Lemkowszczyźnie. Mówi Szymon Modrzejewski, Stowarzyszenie Magurycz. Radio LEM FM jest warte słuchania. LEM FM. Zdecydowanie polecam.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn, głównie do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo, bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, mieszane mała Korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

0: Jeden jeleń,
1: dwa dubaczki,
2: trzy torboczki,
3: cztery spacki,
4: pięć patyczok,
5: Szyszko wronkił,
6: siedem syneczok
7: i siedem łoron,
8: dziewięć drozdiów,
9: dziesięć dyczat.
10: Zawsze wszystkie w bazie pieczu.

Kiedyś Jurczyku, Demku, maleńki moi lemczata, jak dast wam dola, niania czy tata, pamiętaty? Komoniczka bude zeleniła, czereżenka się osyple kwitiom białym. Płakał budu moi syny, kiedy wam serca wkrade lemkowina. W pociczok oczy obernu, ja wasz nianiu, kiedyś tu powisti da koli i gore, Damiane.

stóp moich. Kraina dostatków i krasy, nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki Bajdaru, Salchiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

0: tak daleki,
1: tak różna robi mnie ponęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeżymi ślady, czyż o niej pamiętam.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem mi darze wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknem, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jako homany nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

0: Wywiad tygodnia portalu LMFM. Przy reformie samosprawy musi być zabezpieczone zachowania istniejących narodnostnych praw. Medże Rusyniu przyszł i upomnoczony Akosz Horoń. Autor listy Petro Medwid. W piątniciu 15 maja 2026 roku w Prieszowi odbyło się 40. zasiedanie okruchłego stołu Rusyni Słowakii. Platforma na swoim zasiedaniu przywitała i upomnoczonego władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne męczyny Akosza Horonia. Okruchły stół Rusyni Słowakii na swoim zasiedaniu obchowarzył do kilku aktualnych tem. Na jubilejnym zasiedaniu OSRS brał uczest i upomnoczony władzy Słowackiej Republiki Akosz Horoń, który na początku członem Platformy przychowarzył się upomnoczony i tak samo aktywno załuczał się do roboczej części programu piątniciowego zasiedania. Merze prysutnyma był i Jan Kocak, rusyński ambasador, który je odpowiedni za kooperację przy podpory i rozwitku rusyńskiej komunity przeciwskiego samosprawnego kraju. Kocak informował członił OSRS o tym, jakie konkretne kroki PSK zrobił w rosyjskich regionach pro zlepszenia jakości żywota żyteliów, ale i o podpory konkretnych kulturnych podzi, które organizują się w sełach i miastach, gdzie żyją Rusyny. OSRS zajmował się i problematyką rosyjskiego muzejnictwa, sytuacją u Słowackim Narodnym Muzeum Rosyjskiej Kultury w Prieszowie, przy czym predseda Milan Pilip poinformował członów, że w najbliższych dniach ku temi przedstawicieli Platformy stricia się z wedzenią Słowackiego Narodnego Muzeum. Przedstawicieli rosyjskich instytucji, obczańskich združeń i aktywisty, którzy są członami okruchłego stoła Rusyni Słowakii, wysiadowali i o potrzebie wypracowania jednotnej wizji, która by wstanowiła, które aktywności podporowane dotacznymi schemami by mali być pro Rusyniu priorytetem. Kiedy rychtuje się nowelizacja zakona o selskim i miejscnym zriadzeniu, a Združenia Miast i Seł Słowakii w jedno i z Združeniem Samosprawny Kraj Słowakii w marcu przedstawili społeczny i pozyczny dokument ku reformie publicznej sprawy Platforma na swoim zasiedaniu zajmowała się i tą temą. Okruchły stół Rusyni Słowakii apeluje na władzę Słowackiej Republiki i Narodną Radę Słowackiej Republiki, żeby przy rychtowaniu nowelizacji zakona o selskim i miejskim zriadzeniu i reformie samosprawy zabezpieczyli zachowania istniejących praw narodnostnych mężczyzn. OSRS jednoznacznie żadat, żeby byli przedstawicieli narodnostnych mężczyzn aktywno zauczeni do przygotowania reform i żeby byli proponowane kroki ociniowane i z pohladu ich dośledników na mężczyznowe komunity w zachodzie i z Konstytucją Słowackiej Republiki i Międzynarodowymi Obowiązkami Słowackiej Republiki. Ponedilok, 18 maja 2026 roku. Rosyjska informaczna agentura Ruten Press odświadkowała 20 roku. Autor listy Petro Medwid. Jak informowała agentura Ruten Press, w piątniciu 15 maja 2026 roku osoby w prostorach Instytutu Pro Kulturu Wojwodinskich Rusyni w Nowym Sadzie przypomnianuli 20 roku od osnowania tej agentury. Nowynarsko-informaczna agentura Ruten Press dzieje w ramach nowynarsko-wydawatelskiej instytucji Ruskie Słowo, która wydaje periodyczną i neperiodyczną presę Rusyni u Serbii. I z nachody okruchłego jubileju Ruskie Słowo zorganizowało okruchły stół. Moderatorem wieczora był dyrektor nowynarsko-wydawatelskiej instytucji Ruskie Słowo Borys Warga i medzi dyskutującymi byli bywszy i tepericzni redaktorki Ruten Pressu. Wysiadowało się o minułosty, współczesności i buduczności agentury Ruten Press, jak i o wyzwach, i z którymi stryczali się i osnowateli i redaktory od początku aż po dnes, ale i o tym, jak się mieniają konsumenty rosyjskich mediów pod wpływem modernych technologii i digitalnego świata. Agentura Ruten Press jest jedyną u świecie rosyjską nowynarsko-informaczną agenturą, która funguje denno, ale tak samo jest jedyną swoją sorty na językach narodnostnych mężczyzn w ramach autonomnej prokrainy Wojwodina i Serbii obszcze. Osnowana była 15 maja 2006 roku. Jak informowała agentura, między gościami światocznej podii byli przedstawicieli rosyjskich instytucji, kulturne diateli, intelektuale, jak i ludy, które byli zainteresowane daną temą. Sereda, 20 maja 2026 roku. Prytte na Rutenale. Autor dopisu Seweryan Kosowski. W najbliższy weekend na Lemkowyni odbude się jedna z podii organizowanych Stowarzyszeniem Lemkiu Rutenale, 13. Międzynarodne Biennale Lemkiuskiej Rusyńskiej Kultury. Jak sama nazwa wskazuje, prochodzi ona 102 roku. Jak raz edycja 2026 roku przynosi też to nowe drugi den podii, odbude się pierwszy raz na obszary gminy Uścia Ruskie. Dobrą tradycją każdego Biennale jest to, że uczestnicy oddają najpierw pokłon wyznacznemu rodakowi Epifanowi Drobniakowi, Nikeforowi. I o od tego punktu zaczyna się Biennale, na krenyckim cmuntery, gdzie spoczywa wyznaczny malar. Od samego że początku Nikyfor był symbolem Biennale, jak twórca, synem kolyny, wperty i duczy proty autorytarnym ryszyniom własnym. Jeszcze przed tym o 10 godzinie w pensjonacie Mewa zasiadała budę w Krynicy Świtowa Rada Ruseniu. Odznaczenia Epifana Drołniaka bude dalsze i na krynickim deptaku, gdzie uczestnicy podii położat kwicia przy jego pamiętniku. Od tam ale wszystkie jak jeden chorowit perejdut do starego zdrawnecznego domu, gdzie o 15 godzinie bude odkrycia wystawy lemkiwskich rusyńskich twórców. Potem bude inauguracyjny koncert, a na wieczór po perejwi jeszcze druga jego część. Tego roku wystąpią rusyńskie artysty z Polski, Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Madziar, Chorwacji i Serbii. I tak jak stoi już chory, 13. edycja podii nese dasz to nowe. Odże dotla było tak, że dwodniowa podia w ciłosty prochodyła w Krynicy. Teper, że drugi den odbude się chłysowi. Je to możliwe przy odkryciu na współpracu gminy Uścia-Ruskie i tamtyżniego Osередка Kultury. Druga część zacznie się niedzielu 24 maja o godzinie 13.30 złożeniem kwicia przyważnym w lemkiwskiej świadomosty pamiętników Uścia-Ruskim, jak i po zminach wymuszonych Instytutom Nacjonalnej Pamiaty poświęcony jest teper żertwam niemieckiego, sowieckiego i komunistycznego terroru, jak też pamięty wszystkich pohybszych, stradawszych i poterpiłych od politycznych represji żytelam Lemkowyny. Pak podija perenese się do amfiteatru Chłysowi, do godzinie 14.30 bude może wysłuchaty prelekcyju o rusyńskiej kulturii. O 15.00 godzinie odbude się tam finałowy koncert. Jej jeszcze jedno nowe. Nazwa podii była zbohaczona o dookreślenia Rutenale, tak żeby w rusyńskim kalendarzu podii była ona jeszcze lepsza asocjowana i wskazywała nielem na uterwalinia, ale i na moderny rozwytok naszej kultury. Teatr Aleksandra Duchnowicza odpremieruje Diłowiczność, medytacyju o bezsmertności, autor wisty Petro Medwid. W piatniczu 22 maja 2026 roku Teatr Aleksandra Duchnowicza w Prieszowi odpremieruje nową piesu o swoim repertuarii pod nazwą Diłowiczność. Inscenacja wynikła pod wedzeniem hościujuczego reżysera Brania Mazucha, który na sobie wziął i rol dramaturga, scenografa. Jak za Teatr Aleksandra Duchnowicza informował Józef Jurczyszyn, pro Mazucha to wrze czwarta współpraca z rosyjskim profesjonalnym teatrem. W tym teatrze reżyserował piesy Bisy, Kral Ubu i Piskowysko. O nowej piesi wysiadło się na preskonferencji, która w teatrze odbyła się 19 maja. Cytuję. W przypadku najnowszego przedstawienia jem począł kontaktować się z dyrektorem Teatru Aleksandra Duchnowicza Marianą Marką, może przed 3/4 roku i sam proces nasztudowania trwał 7 tygodniów. Przywitał jem to tu propozycję. Swój kontakt i z tym rusyńskim teatrom poważuję za bardzo inspirujący, zworuszliwy, rusyński język osłowlujenia swoją spontannością, ostrością, bawy dnia robyty w tym języku. Powił reżyser. Inspirowany Czapekom, nolem temu. Inscenacja się opiera o tekst Karla Čapeka, czeskiego pisatela, nowenaria, dramaturga, ale jak zaznaczył Mazuch, chosnuje tekst Dio Markopulos, który miał premieru u 1922 roku, lembar skromni. Jak Čapekowa, tak i Mazuchowa interpretacja zanima cia woprosom bezsmertnosti i prawą człowieka produżowaty sobie sztuczno żywot. Cytuania. No to je wszystko, że to kapczat to ty dwidiła. I za tą nazwa naszego przedstawienia je insza. Nie trzymamy się Čapeka zubamy, nochciamy. Naszym przystupom rozwiązaliśmy sobie ruky. Majemy bardzo prostą historię w piesi, powił reżyser. Inscenacja wynikła jak społeczne dzieło reżysera, trzech aktorok i dwóch aktoriów, które w piesi grają. Cytuania. Kolektyw ma promany kluczową rolę. Społeczne tworzenia wyzerało tak, żeśmy sobie nahrawali dialogy i pak prochodziła selekcja tych schosnowatelniejszych, dodał Mazuch. Dasz to całkom inaczej w repertuarii. Umelecka szefka dramatycznego kolektywu Teatru Aleksandra Duchnowicza, Ludmyła Lukaczykowa, powiła, że jest wydawa na reakcję publiky, cytowania. Maje prynachodu okosztowaty w naszym repertuarii, dasz to całkom inaczej, powiła. Podla Jarosławy Sesakowej, kotra w nowej inscenacji hraje i ważnym, że inscenacja daje wkład ku dalszemu kreowaniu rusyńskiego języka. Cytuania. Listawamy do niego nowe słowa w scenicznym języku. Same sobie z uczytelamy, powiła. W piesi Diłowiczność dalsze hrajut Zdenka Kwaskowa, kotra jej autorką muzyki do inscenacji, Iweta Fejkowa-Fedorowa, Józef Pantlikarz i Wołodymyr Rohacz. Kostiumy robiła Lenka Rożnio. Teksty perekłała Anna Kuźmiakowa. Wyniknucia inscenacji podporył Fond na podporu kultury narodnostnych mężczyzn. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.
1: Kiedybym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedybym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym załerszał, to bym był muzykiem.

Jady góry wołają, łotwa dziedzim trzeba, ślub na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Z płoziraćka wysoku orał gniazdo wie, kany między turniami Kłazicka

Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie na słuchowisku. Po tygodniowej przerwie, bo w tamtym tygodniu mieliśmy bajoczkę, wracam do karpackich noweli Petra Polańskiego, bo dumam, że przypali wam do gustu. A teper taka w sam raz na wieczery nowela. Taka, żeby się kus może pobojaty, pid na hołoukom czudny grobowy duch. Zapraszam. Po beskydi szumił, zaduwał strohi hors, witrowy idoł, mieszał się z tajemniczym echom lisowocho swystu i zaduwał śnichom, że jak srebrne kwitlyki w podziemnych pałatach rozsypany wkrywał skalisty karpackie góry i smerekowe lisy. Wkrył się zielony karpacki świt biłym sarafanom. Nie widno i koszarysk dalekich, nyknut zo swoją bilawą wyniczni cymi. Piłnicz była. Po horach i debriach szumiło, a my w starocho prodekana Safrona na klebanii, szto jeszcze od josyfeńskich czasił wtrymała się tu, sidyly bezstarostliwo przy tepłym kominku zadzbanom szamarodnoho, tokajskoho i pereplitaly o zaporiat to dukielskim, to koneckińcom serbskim rompaszom. Susidowe, podla beskydnioho obyczaju, zjechali do prodekana perełomyty melanininu nicz zo starym rokom po praditniomu się popraszczaty, a nowej powytaty pełnyma pohariamy. Taki już w Karpatach obyczaj. Lito cy zyma, kazybrot cy lutyj, a do susida w każdą hodynu zajżdżaj, choćby nedila za subotą, jakne za sprawą, to na słowo, a nit to już cynę za to, żeby stripnuty zo sebe mizantropiju, kotra hejby zaklata, putesze stwojucza, duszyczka perechody pit karpackim wozduchom z uwiazdnenoj duszy człowieka do suchych debriu, skał i zrubił i hynę w temnych lisach. Ta dywo, godyna myniat jak minuta, markowackie pinytsia i nyknę, jak mu należno. Tasia i nevzrisz, jak prydę ty, po pizniej noczy czeres beskydzkie werchy wleczy się do swojej domaszniej watry, szto desy tam bilije seret czernoho seła, jak kaczeczka, to ta biłokryła seret czornoho świtu. Aż toż to perwa stary Rik, tot ma je swoi ustanowy, ta zaprawdy byłoby to dasz to neczówne, sidyty doma za prypecką jak anohoreta i nepodilyty się bodaj po dżentelmeńsky wistiu, szto za horamy na uhrach odbyło się o siniu wynobrania jakoho iszczy, jak świt świtom, nych to ne wydił, iż to z tej przyczyny meteoryty wywydzi winnych antaukił, słany byle zza uhorskoj hranyci mało ne riasnym doszczykom. My sidyly zadzbanom, ta popry tym sposterechly, szto stary, sywy prodekan często stawał i pozerał do wikna, hejby chtił się proderty czereznicznu cmu do połonyny,
koszarysk albo dosłuchaty się do jakiej melodii w protichających się swystach witru. Nasza ciekawist peremochła. Myślałeś widale, oż to idę, a w odpowiedzi wydil lem pereletny uśmiech, hej bystriu, presmykajuczu pomedze mysli, zabłukanu w minów szosty. My poznali, że za tą usmiszką kryje się jak sa rozpowid i nie omylili smysia w naszym domyśli. Sywy prodekan dopył szamorodne, pochłaskał wysokie czoło i zaczął swoją rozpowid. Aż to było dale, doznate się po pererwie.

0: Jako wydumali sobie ludę.
1: Czytanie to podorosz, kotra nygda siany kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czyta knyżkę, żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżkę jest od towarzystwa, które sobie człowiek sam dobiera.
3: Dobry den. Witamy w programie Radio Czytalnia. Dneska będziemy prezentować teksty o najbliższej nam osobie, o mami. O znaczeniu matery w życiu człowieka nie trzeba nikomu besidować. To, w jakiej rodzinie jsme się chowali, wlijat na ciele nasze życie. Lubał rodziców może być ukojenią, lekarstwem na różnorakie przykrosty i straplinia.
7: Miron Budnyskiej, maty. Snył się mi w nocy krasny son. Chałupka biła, myło litała, na grudu mi siła i kryła my, włosy chłaskała i wkrywała. To mama twoja, lubko, zas w nocy stawała. W oczach jej lubą śwityła, te bez luboju chłaskała i tepło, tepło prykrywała. Snył się mi w nocy krasny son. Studnia głęboka oświczona była, a w studni czysta woda, a z wody prekrasna róża rosła, rozkwytała. To mama twoja, lubko, nad tobą się schyliła. Róża rozkwytała, ked ustamy twoje lyczko ditchnuła, a jej lubą w sercu to żywa woda była. Czytała Klaudia Dyczko.
3: Tak samo jak w literaturze mamy wielopiśni, w których przyklikana jest mama. Posłuchajmy serenczo.

To już wszystko na dneska. Program zrychtowali Olena Duć i Warwara Duć. Bardzo dziękujemy wszystkim czytającym teksty. Na zakończenia śpiewanka i Dudomiu. Śpiewają dularowe bracia z Gorlic.

wodzie. Trzy, cztery, młynarz na wodzie, dziecko we wodzie. Oj, dziecię, ty dziecię, oj, dam ja światu znać. Kasinka wójtówna, to jest twoja mać.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

To osobliwego światocznego dnia chcę was zaprosić na śpiwo, który bars sud odpowiedni do dzisiejszej nagody. Sud to śpiwo, których słowa odnoszą się do tematyki chrześcijańskiej, a zwód się to te śpiwo gospels i spirituals.

Witajcie słuchacze w muzycznej audycji Radia LMFM SK Budy Pro Muzyku Gospel. To rit chrystiańskiej obriadowej muzyki, która ma swój rodowit w 18. i 19. stoliciu w kulturze czornych, tołdyjszczo-niewilnych mieszkańców Ameryki.

Zahalni muzyka gospel charakteryzuje się dominującą wokalą i tekstami, które mają chrześcijański charakter. Nazwa gospel pochodzi z staroanglijskiego języka i wywodzi się od słów God i spell i oznacza dobrą nowinę, Ewangelię o spaseniu w Jezusie Chrystusie.

Gospel, jak muzyczny rit, ścisli się wiąże z odmianą spiritual i często jest spilni określany jako spiritual i gospel. Tyż współczesna muzyka jazzowa ma swoją genezę ciż w tej muzyce. Gospel sam rozwija się w rozmaitych napriamach, od konserwatywnych po awangardowo. I podpidojmowany jest przez następne pokolenia chrystian na całym świecie. Są nawet próby, żeby tą muzykę śpiewać na przykład w Rosji.

jednak tradycyjna muzyka gospel jest śpiewana po angielsku. Najczęściej śpiewakowy soliści towarzyszyt wielki chór, który zachowuje się spontanicznie, pleskat.

Gospel to przede wszystkim rit chrześcijańskiej muzyki. Moderna muzyka gospel mała swój początek w 18. i 19. stoliciu w Ameryce. Niewielne muryny, kiedy robili na plantacjach, na wielkich amerykańskich gazdiłkach, żyli w zamkniętych enklawach. Byli sospilni i kulturowo odciaty od środowisk białych ludzi. Wytworzyli sobie swoje własne rytuały, które towarzyszyły religijnym obriadom. Sam śpił gospel, ciż do tych obriadów należy.

muzyka gospel od inczych rodiu chrześcijańskiej muzyki odróżnia przede wszystkim jej pozytywny i radosny wymiar. Daleko tej muzyki do przytaczanych choriu, czy chorawiu gregoriańskich, czy piśni śpiewanych w tradycyjnych europejskich kostelach. Muzyka jest żywa i dynamiczna. Często sami muzyci towarzyszy też taniec i bardzo zgodni pozytywnych emocji.

Muzyka gospel wzięła się z bidy i z terpienia. Jak przyzrymy się na życia twórczą muzykę gospel, prawdopodobnie bude nas pereślidował straszny wyt. Były one ludmi drugiej kategorii. Nadawali się do służenia, do roboty w poli, czy do innej ciężkiej roboty. Ale nie były dosyć dobry, aby stati się równymi dżawlanami z białymi. Popry tomu, że mali czarną skórę, codziennie doznawali wielu krzywd od białych. Mali poczucia utysku, ale borali się o normalne życie. Muzyka gospel dawała im wiarę w sztosy pozytywnego.

W XVIII stoliciu, w anglijskich tołdy jeszcze, koloniach amerykańskich, panowała czysta mozaika wiro i spowidań. Do większych grup, które wywodyły się z anglikańskiego kostela, można zaczyslić kwakriu, baptystiu, prezbiterian. Ale każda z tych wspólnot dzieliła się jeszcze na następny. Sterali się między sobą surowe poglady, z branią zapisów ewangelicznych do sliwni. W 1743 roku John Koenig wydał swój najważniejszy zbir hymniów z antyfonalnymi piśniami, które dali początek narodni religijnej muzyki w Ameryce. Podstawowa formuła antyfony była prysutna tak w muzyce przywezenej przez Brytyjczyków, przez Anglików, jak i przez czarnych niewolników z zachodniej Afryki. Zawdzięki temu, że psalmy były często śpiewane antyfonalnie, były łatwe do przyjęcia przez niewolników. Psalmy Wattsa, Koeniga i Newtona były tradycyjnym kanonem dla czarnych kostelów.

пісні Spirituals. Початково були співані през чорних мешканців американського Południa. Були зібрані по раз перший през Уільяма Франсіса Алена. Зібрав він 136 таких пісні і видав їх в 1867 році. Найбарже популярні співачки Gospels і Spirituals. Gospels to Lucy Campbell, котра вродила się jeszcze w 1885 roku w Mississippi. Umerła w 1962. Do ognesky nazywana jest mamą muzyki gospel. Najbardziej znaną jednak artystką tym rodzi muzycznym była Mahalia Jackson. Nazywana ona była korolewą muzyki gospel. Wrodziła się w 1911 roku w Nowym Orleanie. Wrodziła się, no jak wielu czarnych śpiewaczek gospel na południe Ameryk, w Luizjanie. Jej dziadowie były jeszcze niewolnikami. Od czwartego roku życia śpiewała w chorii. Na jej śpiew bardzo mocne wlejania mała ciż bardzo znana artystka, która zwała się Bessie Smith. Ale ona akurat przynależy do innego stylu muzycznego, ciż bardzo popularnego. Do gneska to jest do bluesa. Mahalia Jackson, kiedy miała 16 roku, wyjechała do Chicago i planowała ostaty sestrą w szpitalu. Życia jej potoczyło się inaczej. Najczęściej śpiewała w czasie różnych religijnych torzestw. Włożyła do jednego z pierwszych zawodowych ansambliów Gospels, The Johnson Brothers. Ale przed 1937 roku ma już tak silną pozycję, że zaczęła nagrywać solo. Współpracowała z znanym kompozytorem muzyką bluesową Thomasem Dorseyem.

Największym wkładem Bachali do muzyki gospel było wprowadzenie bluesowego frazowania i innych elementów świeckiej muzyki, osobliwi jazzu. Mała ona niezwyczajną barwę głosu, śpiewała z pasją i charyzmą w niepowtarzalny sposób.

treba teper pripomnuty, że Mahalia Jackson, ale i inczy śpiewaczka gospels bars wspierali z rasową segregacją w Ameryce. Właśnie ona śpiewała do zgromadzonych w Waszyngtonie przed sławnym peremowlinią Martina Luthera Kinga w 1963 roku. Wykonała tą totu piśnią.

0: Mówili sme, że muzyka gospel to głównie muzyka czarnych, ale z czasem była ona tak popularna, że zaczęli jej śpiewać też inni. I inny zmysł tych pieśni już był ważny. No to najpierwsze, to może zaskoczyć lubetelił audycji Slawka Zagorskiego. Janis Joplin, biła wykonawczyni, która zaśpiła gospels. Najbardziej popularny artysta amerykański wszystkich czasów, to jest Elvis Presley, ciż wydawał płatni z gospelsami. Posłuchajmy i ją.
1: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So,

Aretha Franklin. Zaczęła śpiewać, kiedy ma 14 roki. No i do Gnesko wodała wece jak 50 płatni. Ale jej pierwszą płatnią była wydana w 1956 roku The Gospel Soul.

0: Nelem pani brali się za śpiewanie gospelsiu. Chciałbym przypomnieć takiego wykonawcę, który zowie się Bobby Womack. Znany może z takiego duetu Womack and Womack, ale występował również z Wilsonem Piketą i w duecie z Patti LaBelle.
1: Yes, you're right. The title of the album is I Don't Know. It's a whole lot of things we don't know. But there's one thing I can rest assured.

zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Uvidím potyk k Godešovi, potyk k Godešovi, taký v beton vžatý, hn na vrchný, head hory, hory, hory, hory. I taky se mi hrodilo. Betonový potyk, s obidným, tě pamětám. S baňurami, s bystrinami, s bezzakonným čerkotom. Tak jim tě rád mal. Dnes už netečeš. Dnes vtíčeš. Rozmirjanym korytcią, tichičko, bezszumno, prostičko. I choć powiadają, przy tobie życie lepsze, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijusko kierpci, niezwykły do rozmirjanych dorych.